0: Termina esta sonsonaría. Por ti, ¿quién lo diría? ¿Qué tal la quina esta sonsonaría?
1: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
2: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami in vsak hip smo nazaj s temle.
1: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart s Patricio Pangeršič.
2: Pred nami je še ena ura najboljših latino komadov, to je Hot Latino Lestvica, za petkov večer te ogrevam Patricia Pangeršič in mi smo že pri 15. mestu. Alvaro Soler, La Libertad.
3: 15. mesto.